А ver, им пико на майко на ня пейко на индисрики. Ах, на ты не спаяне, ня пейко мы дис, а ver, папа и Максимус, у папа Павлина Кросс, буэнос диас. Сеньор Саминча Сундис, ня инча и Фелиси Уака, буэнос диас, ня не лей, буэнос диас. Ага, ага, чим Андрей, мама Хулия, буэнос диас, и мейнеля, мамитея, личелям поничу, халичелям поничу, буэнос диас. Rubin Wama, buenos días, esposaiki Rosa Flores o con antinta, ajnata ñapa y kamikichis, buenos días. Ajá, sinovia kispi, a ver, hermana y sinovia kispa, mai pinka shengi, y meina ya ponen kashengi. Alillancho, señor inchis, pajmunain impecariki, mamitai, o con atapas, hawaicha con atapas, riki. Ajnata Pedro Becerra de Dubíquez Bolívar, buenos días, ñaña cuna turacuna, mai mantarajme, jinaka, ver, Verónica Quintas, ñaña che, y meinan kashengi. A ver, Justino Gutiérrez, buenos días, papá y mamita, y buenos días. A ver, ñaupajlama, arispanch, purispanchis, cabo, saco, sonchis, Ermelinda, toma y consa, mamita, y buenos días. Ajá, jinaca, Margarita Mendoza, buenos días, mamita, y buenos días. Ajnata Eric, a ver, jaca, a comer, lodo, pitorachacón, ñanchacón, apasriki, ñapaycos, jacapaychis. Y no ya pone esta jariki, ya payanta y ya paica me kiko, ma y con api a cachengi chis psriki. Ajna tan ya paica me kiko, manos jatura y ñaña, urari, che y chegue ña cachen con achallam y achen que pasar cosas que ni span ora ni mushan. Ajna tan manos tura y con ñaña y con ariki, jinari y mato otro es un familia, que caño, buenos días, que caño, a paso, buenos días, familia, a paso, buenos días. Hermanos Rojas, buenos días, la payanta, ñapa y kamikichis, jinari, papá Alipi Ramos, buenos días, papá, jinariata jariki, hermanay, Moisés Ramos, familia Tincama, mamita y gloria, buenos días, buenos días. Ajá, ñapa y kospaiko, tirei kamishai, kuriki, pawichelia, jinaki un kayaktatapsri, kawayan mantan, ñapa y kusunchis, buenos días. Hermanos, a ver, ropach liaktap, tiach kunatapas, riki, jinach chiri liaktap, rit, echpachan kunapi, tiach kunatapas, kainich, hakainich, a ver, hawarin, hakai, intiluximi, ladoma, jinach, ausangat, rit, igamash, hawarin, rit, hakai, intihaiki, ladoma, keika, kei, laropek, kamash, salgantai, ninku, anchi, mirik, imach, kampas. Jinach, kai kunakasha, rik, anchi, pachan kunap, tiach kunata, ne, ya, payanta, ne, Paikami Kiko, Ruparo Payakta Kunapi, Tiakunata, Turachay, Nianchay, Hinakana Paikoska, a ver, Jugular Nashum, Turanchko, Nianchkuna, Kayakamanta, Purik, Pasriki, Hina, a ver, Imainan Kashen, Cristóbal Castillo, Lima, buenos días, Quillabamba, Eterno Verano, Nentaj, Hinakana Paikami, Kinturayay, Uyariwankichu, buenos días. Sombrero chaych otro kushman ya paigam shanki chaski guaya chet a ver man chaski wanki manch uyar shanki pun ya pa familia antinta Cirilo Gonzalo a ver ya paigos ka kapaych sidina michi kispi Adela Tupa Salas Puerto Maldonado manta paigona piskaska ku William Condori Puerto Maldonado manta Maldonado pe hermanicona, buenos días, Maldonado pe, ya payan, ya, apacojona, ya payan, afantari que tú taps ponchips, ya, cachan, afanta, ya, cachan, si mataros, es maita, pasas un chis, a ver, apuras, jari que tiempo pasaré que mana, ahí paro, chavan chis, ya, y pe, cuintat, jocoso, monas, caturay con, ya, ni con ariki. Y manes para el Señor Ninches Jesucristo, saquer al apóstol Ninconata, chay conata, hawaii, cospaya, monas caturay, ñañe, riki, casunch, alichu, malisto, jina pasriki, pico narach, chicacón, pasriki, Roberto Turay, a ver, Roberto Lucra, en los inchapat,
ты ахная реки монастыря иконя не икона моя икона пиняня тура конах капанчис пси пито марка птура псненя пс имя и наян хакай кис пиканчи уркус чайлоду петура конняня коне имя и наян алиянчу ага хинак хакуя хакуя няупахмарики пурисонь снизь няупахманят пурисонь